ntɔ no wasa ti anwum wei ɔsɔbu yɛ dwum ɔnwum ɛkasa nyɛ nipa dwom na wotiɛ wontiɛ sesere yɛne mede ɛne yɛtɔ atwerɛ tɔne bi kasa ɛyɛ ogya balɔhi basɛntarɔwa